0: Nandowoza
1: Akasano kano Tekaitrizwa ya kario kuweza Emia kabiri netano Ejobu kulu Zana nobu vunanizwa Amateka nebi ragiro Bigolere

na nekula gomu kwano gomu inge nagule kada na wajala nembezo njwa msajoli musanga wa.